0: słyszał, są rzucaka, ale do mamoli tyskam wszyscy, które byli młodzież u miku, a na dres stękanty jorcia krowękień z łoczy, przytali na budy młodzież, jedyś na wtyszu chwili tygalariach. Co są rzucaka, ale no mi rzadko.
1: Ça fait
0: longtemps que je suis venu. Des chansons de France, non, mais j'ai encore
1: des mots.